0: with your boys.
1: With your boys.
2: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Beno, ne, ne, še eno mama, C2O.
3: Še eno mama, ti si kaj DJ, Beno?
1: O, moj bog.
2: Ne, daj prosim tu ga na DJ, preč dori biti. Okay,
0: okay, bom DJ, aj. Lako si,
3: ne, DJ. Tako je, če spoj, Beno, zašpele. Wow. Shoutout DJ Benzo XD.
1: Yo!
4: Pa daj, ne, run the shit back, run the shit back. Ajmo, Beno, ti si.
2: Ajde, DJ.
1: Okej, okej. Kaj boš pripravljen?
2: Zdaj.
3: Mislim, da sem jaz samo kjuza
1: spel.
3: Ja, bomo počakali.